0: Sida menšinu papečich jeno a serbski rozvoz tu nje tež mezinarodnje popuču. Nic jenož Texasu, tam bě čera Wendish Fest. Texasu, tam sme tež pobyli, chceme dženca rozprawić, ale tež v Česky hodí na Morawie, tež potem dženca rozprawiamy. A Milano, tež ište tož to jac?
1: No dobranie, haj nidom zmi Jan Reo, wiezo športowe wuslitki kunca tydzenia. Dale zonimy w čerošich wólbach wiesnanost w Nebelčicach a sme pobyli na svedženiu wotorenych statoku w Bredni Michałkach.
0: Dale chceme tež rozprawić to modzina dženca večo wusowa wot 8 do 10 možeče tež zasa radio wotwerčeć. Dobre, spuščom informacje, kaž pjeca tu serbskim rozvosu, wosom menšinu papečich je.

Što nas wočakuje tematisk se tutym wusowanju, no o tym smy skrótka z Milanom porečałoj, a što se da hudźnie na wuszijać do rzeszy. Dennis Wenzlam zaspiewa. Zaspiewa Eva Maria Pikotowa. Anna Bickinge, serbskim rozwosu, najprede pak przełza nitko, tule mikrofon. Josefina Brecht-Schnellerec. Przypad żywieniu jednacz mniejszyną popęczy się.

5 mjeńczynów do napo 6. A tu nabo tamny je nětko poda sportowych pokiwoch snano cyle dokładnie przypusłuchał a zwyścił, no to tla pobrachuje jeden koparski wuslied. Žaden problem, tutaj rada dodam, prine koparske mustwo sportowuje jednotki Nebečice je čera doma Nebečicach po zastatku 1-2. Przeciwo kopariam sportowa towarstwa Kinsburg Wóżnica tola hiszcze dobyło, a to z 5-3. Wrota za SJN Cilichu, Handrik Goreng, Finn Zarenk, Johannes Jacwok, Ruben Czornak a Emilio Wetzig. A jeszcze jeden dalszy wuslet tu nam też przedleży. Koparki Dynama Dreżdżany tabułku krajnej ligi nawieduje cyłk, kotrym żraje też Radworczanka Johanna Weselic je czera doma Dreżdżanach z 8-1 przeciwo mustwu ST Dub Reichenbrand. Dobyło, bo takim nitko sme wszystko wudospolnili, dopenieli dalsze nowoski z domizny, nidom dyszreka na po 6.

0: No a to by dalszy kulturny wierzch. Kunc tydźenia Łužiske rybowe tydźenje su otworene. Hač do kunc oktobra so pola nas tu we Horni Łužicy haty wotwoja. Na przykład, a to możecie se rade čerwene do swójskie protyčki našmonyć přichodny kunc tydźenia Radworju. Aj, to nemili zapaść, a lica maja po cywych rybowych tydźeniach wosebite w ubiedźowanie, pytaja menujcy najlepszy recept za sprzyjotowanie albo warenie pieczenie kapa, hać mudry prażyć ponoj albo nad wohenjom kiba, zo kapa nydom dymisz, hać do kunc oktobra możecie wasz recept zapodać posta euro kiwaja, a też knia z receptami ma so zestajić. No a komuś nie tylko zup kapa chce się kwoszczynki ko wokuwa kapa zeswodzić dać, każ prajne przychylne kunc tydzenia z cie do radwaria witani, a kotre pokiwy do przychylnych dniów tak liście za was mamy nydom tu serbskim rozwosu jacy syda.
1: Tak, już a little

Prajer. Aber kaž možete tež praje, to je lit dźensa večer, zaso Radio Zatkuna wusowa. Wot 8 do 10, možete Radio Rade zaso zapiknyć. Što je ekstremizm? Z tutej temu zabieraja so dźensa Wojerowska Měšćanska biblioteka, Ludowa Uniwersita a Sakska krajna centrala za politiske kubanje. Dźensa večer wo Češćich z přednoškom a diskusiju we Wojerecach a witanešće tam do Wojerowskej Měšćanskej biblioteki Birgitte Reimann. Dźensa večer Češćich. Jutze, so karte placaja, lubi wuminkorios, če wutrobne witani zaso na seniorowy szkod. Jutze dwiemaj, korczmie panczycach kukowe, tyż nowaczkojos, wutrobne witani. Jutze dwiemaj, pola karstena na seniorowy szkod. Mimo to so jutze grilluje, a to koniecach szunuje. DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, przeproszuje na rozmowu przy cudnej kobasce, a to przy towarstwem domie koniecach. Wot popodniu peczy czeka tam z dobrej kobasku a rozmowami na zajmcu. Dwie gminske radze hiszcze poskitku mam, rada holstrowskiej holi so zetka jutze wieczor 60 damniszej gminskiej sydoni, a po wulbach na gminske posiedzenie jeszcze witani do niebeczic. Witani jutze wieczor, to budże 7 damniszej gminskiej sydoni. A tyż na zarjadowanie noa nakłada kni verschwundne dörfer im Lausitza Braunkohlerewier z wudawaczelom dr. Robertom Lorenzom zcze jutze wieczor wutrobne witani, a to do serbskiego kulturnego centruma Slepom, tam maja kni us przyjotowane autor dr. Robert Lorenz wa serbskiego instytuta, mam tam noa nakład przedstaji. 5 godzin 42 je.

0: Zadkula.
1: Serbska rič, rjana rič. Vosom padu, štyria cicici pismiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštěž pismiki, kiž samsne klinča, ale so hinak pisaja. Prajo jenoš če a čet, EU a W, so wie Rjana Rycz do przyjuszymie, ale też ciężka. A to samo za niekotrych maczanorycznych. Jak ma to potem za wukniacych być? Gotre czerze, pomocy a motywacje są za nauknieniem serbszczyny kołaja. To zonicze bola nas.
0: Zadkula.

0: Na zima we Łužicy.
1: Ja, nie pisane liście na sztoma choryka, widzika, zase so pomogu baczone z romadzia, a zase preczanu.
2: No to, Janosz, to Łużiczku, a to chłopeno, to sztomo. A kas spada, a kas słończko świeci, coś w przyrodu czynić ma.
3: Słończne róże, wyle sadu, na zimskie pody.
0: Serbski rozwóz, doma we Łużicy.

0: Nicje noż w Dolnych Bojanowicach suczera hesowali nie tyż Brytni Michałkach, mała wieska, na kromie wojewódzkiej hole, tam miachu sobotu wujki wujki swiedzień, szeroko wotywrychu tam swoje wrota, niemaleszych statoku, a prosychu tak na wujki dworowy swiedzień. A Diana Fryczyc-Grymichowa jest tam też dojowa, a je 2,5 godziny trebała sobie wszystkie statoki wopytała, a se tyś to raz dokładnie wobladała, a tyś na końcu no luba Diana lubić dała.
1: Lepiej se to Brytniano Michałscy zorganizować muli miejscu. Najlepsze wiedru. A se w ludzi, kocy szukodzuja so biesadujo a rozladujo bousy a dwora. Cynacz dworu wita hosti z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na tomczykiec, pazorec, kujaszkiec albo metaszkiec dworie poskiczuje kofetykanc, wino, huczpu, a wiezo też staru techniku. W osobie są woblubowane traktory, też tutu lanc. Wieska je po strukturie tak mienowane Buczhut, to ryka. Statoki leża na prawo, a na lewo po boku drogi, za nimi, gdzie potem nydą przez wuchon na polo, albo też na wuku. Miena statoku klincza serbsko. Hacz do 80-tych lat, tak so je mi runie też jeszcze we wsi wopodstatniło. Jest tu po puczu na hasach jeszcze serbscy ryczało, dżęca tu na rzemie z wiesenami niko wiac nie najdu. Wosławsku naladu postarachu so nedziwajcy toho holcy brytnianskiej rejowanskiej skupiny. Kotrzeż z Woblekachu, z Swiedzińsku, drastu ewangelskich Serbów. A gdyż tu ta stuczka zaklinczy, to nie trzeba czy nikogo dwójcy, trójcy prosić, to so automatyscy sobą rejuje. Wosobitostka za statoki też we wojewódzkiej holi je. Co zastupisz do każdego dwora przez tak mianowany dworowy wobwóg. A murjowane są statoki, kierze kajś też rodzia abrożnie z czerwienego cela. Aby nie szwieska jeszcze tak mała była, co dziwasz. Što su vjesnjenjo tu na nohi stajili, kajka pisanost hostčom napřečo sapa. A ty šmi, tuž klitu zasuta.
0: Rade tola, Diana Fryczyc-Grymichowa, pobyl w Brytni Michałkach. A je rozprawiała o tamnejszym dworowym swiedzeniu Bedelk nasadomnie, no a tyż o pożonowaniu zapszał chcemy rozprawiać. Runy tak, kajż o Wendysz Festiwalu Teksasu, tam śmy mnące tyż pobyli. Runy tak, kajż runie słyszeli tyż w Dolnych Bojanowicach. Serbski rozwoz za was tyż kunc tydzenia popuczu, tak zosmy dere zastarani. Pądzielu rano z dobrymi informacjami. Bilk nasadomie, a to je muski kordelane wodstawki.

0: Kaczki!
1: Skónčnje přesoka Mira. Ma swój mapu sobu?
2: Wieso, Benno. Ty nadziom ne tyś. Sym w obchodzie čip na kajke masz.
1: Twoja pak je buna. A tosta.
2: Twoja tola tyś čenča nie. Da zme je moj z najmenča kuśle dosť kartu za minjenje.
1: Što meniš? Ja wobladam si twoju mapu, a ty moju. A potom wie moj, što chce kuśle z naju mieć.
2: Rady. A potom môže moj minjeć a jednać.
1: Cool. Ma samo jednu złotu kartu muzjale. Po, cool. Złotkiel daju masz?
2: Wot mojeho kuzenka. Wun cyszy na kuźdy bat mojeho mesja mieć. A je mi za to samo złotego muzjalu dał.
1: Syra slado, kelko je ta hodna? Wona je tole zawieszcze jara zrytka.
2: Nie, mi so karta lubi. A tak abo znak niecham ju przedać. Čo je ne kelko by za nju dostała?
1: Przedać? Jutry nechaš. Ale snad šlach chceš ju minęć.
2: Nie myslu si, zo nešto máš, za čož by svoju najlubšu kartu zameniła.
1: Mam ju jednu epic, legendary, special edition kartu od Maradony.
2: Je woprawdzie krás. A najskýršo tež drohodna. Ale za Maradonu dola svojeho muzialu ju nedam. Nesem tola žana

0: žane won.
1: Ale njero mađi moj tole žane Pokémony. Zbiramoj wězo karty kopakow a kopariow. A žan Pokémon.
0: Woprawdźe, to dyby sej raz bliže wobhladać. Něšto pak mi ju mjez wašimi kartami pobrachuje. Što da móhło namaj pobrachować? Widźiš tola, kak to stej na ju mapje stej? Nie widźu žane kopaki a žane žrajerju. Esjot.
2: Kopačko!

Ringo a John. Beatle to běchu, no a kak wuspěšne Beatle w obchodźe běchu, môžeme nynom raz sami wuspytać, abo tež zwěsćić to, trebaš jenož dwaj písmikaj, N-A, na, trošku romadźe skomponować, rene rytmus tomu, a nynom hižo, kujždy wie, bo kotry spiu so jedna. Dženca před 8,5 letami su Beatle, vone spil Hey Jude 28. septembra 1968 vozivili. Na blaku, čartach USA na prýnym mieste a vosa tam nedom tež 9 štydženiu doho, to by rekord za Beatle. Žane z ich spilo nie je cao tak doho na čole US čartu džeržo, tam tež knižiu môžeš rec. Ale stavizna na tutym svetovým hitom je kytro zajímavá. Paul McCartney je spil za syna Johna Lennona napisal Juliana Lennona. Jemu so nie jemenu co dereš po tutym vokomiku spil mil ja zveselič, no a dženca je to klasa. Klasika wyswiecie popa, a jeden z najznaczniejszych śpiewów, ki zamoże zawieszcze kujże z nas sobu śpiewać. Tu już proszę, prawe syny sobu śpiewać. Pod sobie kiżi, pod sobie oczy, kupili busu, albo wiesz, gdzieś kuliszcze też runie popuczu. Hey.

Na, šte da prawej wódce zaspěwali 6 hodzin 9.40, je? Dźensa wječor zasa prawej wotwierčeć. Môžeće Radio Moda Žoma Radio Zatkula Vusewa, tam so intenzivnišo ze serbšćinu za wuknjacych zabiraja, kak ćežko jo se serbsku rěč přiswojić, tuž zapikće radio dźensa wječor wot 8 do 10. Jutze, so zaso karty placaja, wuminkario witaja na seniorowy szkort, a to dwiemaj korčme pančicach kukove, tyž nováčko jo sú vútrobne vítani, jutze dwiemaj pola Karstena na seniorowy szkort. Jutze dále poladáme do koniec Šunova, tam sa menúce grilluje. DZA, Niemský centrum za astrofyziku, přeprošuje jutze na rozmavu, a to při towarstvom domě koniecach. Od popodňu 5 čakaja tam z dobrý kobasku a s dobrými rozmovami na vás zájemcu. Jutze od popodňu 5. Na zaradowanie nowo nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier z wudawaczelom dr. Robertom Lorenzom od Serbskeho Instituta z Čejuce Večer 60 witani, a to do slepeho do tamniszeho Serbskeho Kulturneho Centruma. A dwie gmienskie rady jeszcze mam poskytku za was. Rada Halstrowska Hola Sazetka, jutze wieczor 60, tamniejszy gmienski sedani. A hodzinu pożyszo, so gmienska rada po wulbach w Niebeczicach zetka, niebeczance radziciel jo. So skadzuja jutze wieczor 7, tamniejszy gmienski sedani.

0: Wona ma Katrin Lipsena, 6 mjeńšinow dosedemiche.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A to čitamy w nowinach.
2: Štuje wina na pliesniwich sčenach w bydlenju. Sakske nowiny pisaja w opadzie we Wojarecach, tam są muž iž od leje z bydlenio twarskim drustwom wadzi. Po posudku w nadoku drustwa neje wotna je swoje bydlenie poriadnie tepił a przewietrował. Žada jest jej wotnio, nietko to dla tej špenize za posudk, cija po 1000 euro. Muž pak na tym dwieluje sobie posudżuwar niewotwisny a so przed sudnictwom wobara. Sudnica je nietko rozsudziwa, so ma dalszy posudk zwiesčić, što je przyczyna za pliesen w bydleniu. A zašły tydzień sme rozprawiali o tym, co su zajeli to, što čwonu polskie cwulby paduchu, kiš je po cywy niemskie droje auta pokradnęła, tež w honej Wužice. Lauze co runšał nietko pisa, zodrieci tuta cwulba tež za padustwom, przy kotrym špieloni spočat lita w braniborskiej policist živenie přisadził. Jeden z čekacych paduchu by tedy do niego zajel.

0: Die Streuer sind hier Onboarding. Ich mal in Matikets z nami policzy do Texasa runy takaż Marek Relka smy zas romadze, a potem sonydom widzimy Texasu na Wendisch Fest. Styri, postede mi się.
1: Zromadnie smy młodzi, zromadnie smy starsi, tu jest sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś nam

A gdyż my runy hižo raz w USA, podamy so do Severa, do Kanady, a w tym jedam dojszła kuriozna stawizna. Przy światowych mistrzostwach kolesowaniu tu chwilu w Kanadzie miejesze słowakskie mustwo, nie miejesze słowakskie mustwo dość kolesowariu za wubiedziowanie. Tu ci byśmy zranieni, a tu już gdyby się maser mustwa zaskoczyć. A w oprawdzie 100 km je na kolesu przetrał, tylko nie gdyby się 270 km do pedalu stupać, ale by przepomoku, tak gdyby się potem przestać. Co kolesowariu maja mustwy, dwie byś tak korajcy, czy nie miejesz dołonosz swoją mustwa, tu już maser na kolesu, a neby wone maser mustwo ze słowakskie poskiciu, co tam na koleso so szwikny, by mustwo kutne konsekwencje miło rozeło, żeż nastupa kwalifikacju za olimpijskie ry. Tu już jest so maser na koleso szwiknął, gdyż jest so przed 9 latami posledni raz na kolesowskim wubiedziowaniu w obdzielił. Kajż sam praj. No a z tym je mustwu aj pomhał, a sana też polekło tym, z tym, co może so za olimpijskie ry dalej kwalifikować. Bielk nałosom je, a niedom pokuchniemy do naszej domizny, co są nasi sportowcy takle zmistrowali. Jan Reo zima sportowe wusletki tu serbskim rozwasu.

0: MDR Sachsen, serbski rozhłos. Sport.
1: Z Janem Rerjom.
2: Druhe volejbólowe mustwo Holco Viktorie Worklecy z kapitanku Saru Schnablec mieše sobotu pola Nysa Volejs w Rusboku perfektny start do nowej sezony. Worklečanki dobechu zazbyłu partiju z Cinola. Najlepša rajarka w riadach hosči by Aneli Komorec. Při 28. koparskim turnirje starych kniezów w opokal serbskeho Sokova je rajne zjednočenstwo športowej jednotki Kruščice a koparskeho mustwa zelenobyłe Horki piat kvečor w Kruščicach šitke 4 ry dobyło, a si z tym tež pokal zavěščiło. W ry w mestnje 2 a 3 dobieštaj cilkaj Sokova ralbice Horki a športowej jednotki Nebelčice do cilinja jednotkou. Trener Nebelčanov Robert Šota.
3: Hej, celá nejednotko, napjate bolo, jen přivěží, a nevěd, co jen činč dobí, no. To je teď už zbožo k tomu sluši, a tu rotok, když pon žáží, to musí husto pon dobuđe.
2: Rozsudný kop by rota Ralbičanský soko Roman Vočer Meta žďaržav a delanským kopariam s tým druhé miestno zavěstčil. Na pozíciu maj 4 a 5 šiovašti zastupnictve športového tovarstva Marijine Vězdy a športového tovarstva Radvo. Koparske vůsledky vinovatostne dybkové ry. Vyša liga Hornia Vůžická Budysa z Budyšina je v Delnej Vůžici v Kšišově 1-1 rava. W okresnej wyższej lize Sokolowscy Warriorowie ralbiczanskim Sokołam Krzidła przycichali a si 1 dobyli, Brniesz Hostczo z Ralbic przez Richarda Schneidera z 1-0 nawiedowali. Jeszcze do połczasa pak Paul Kokort Wuruna. Biedl kodzinę do końca

0: a Marius Adam. Ra klóštorskich koparjow bu krótkodobnje přepołožena. Swój prěni dypk ma Radworska koparska rezerwa, wona je w byłym kumcu 4-4 rała. Dwoje rota je tam Kaspar Dziswałk cylił a po jednych Marko Handrik a Leon Franke. Swoje prynie dobyće čera rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice svědčiło, one doby z C2 doma w Nebelčicach přečivo rajnemu zjednoczenstwu Halštru Linovc. Dwojny cíl z rotu by Florian Bulank a junu svědčachu rotowy úspěch Fabiana Korenka.
1: Až tu ještě netko dokvádně připosluchal završetý špytno, no tam jeden koparský vůstet hýště pobrachuje, prýny koparské mužstvo športové jednotky Nebelčice je čera doma Nebelčicach po zastatku 1-2 přečivo kopariam športového towarstva Kinsborg Vůžnica, tola hýště dobylo a to z 5-3 vrota za SJN Cilichu. Henry Korenk, Finn Zarenk, Johannes Jacwok, Ruben Czornak a Emilio Wetzig. A jeszcze dalszy wuslet tu przedleży koparki Dynama Dreżdżane tabulku krajnie ligi nawieduja. Cuk, w którym szraje też Radworczanka Johanna Weselic jeczera doma Dreżdżanach z 8-1 przeciwo mustwu ST Dub Reichenbrand dobyło. Utrobnu gratulaciju, dyż do Sakskiej stolicy 7 godzin 22 czystym je.

0: Radkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici pismiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštěž pismiki, kiž samsne klinča, ale so hinak pisaja. Prajo jenoš če a čet, EU a W, so wie Rjana Rycz do przyjrzymie, ale też ciężka. A to samo za niekotrych maczano rycznych. Jak ma to potem za wukniacych być? Gotre czerze, pomocy a motywacje są za nauknienią serbszczyny kołaja. To zonicze bola nas.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabyć.
1: Dzień za wieczo.

0: Susan Hymplowa chce. Z nami zbožo dźělić, my pa chcemy nětko na po 8. Z wami raćo nowinki z Hornje Łužicy dźělić.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Milan Greulich.
2: Tež v druhým kole volbu vjesnanosti gmeny Nebelčice so mjeno Mirko Domaška hustčišo na volbnych listčikach jevi, ač dosta oficialny kandidat Tomas Klar vosu. Po tukwilnym rezultatče docpie Domaška 1,5,4%, Klar 47,1% vosu. Doskunčny wuslědk wólbu so dźensa připonił wozivi. Neposrědne po prynim kole bě Domaška na naprašowanie mediju zdźělił, so zastojnstwo vesnanosti nastupi, jeli ve druhým kole většinu voso dobudže. V texaskim Serbinje su včera svojim mjestem hižo 8.30. Wendisch Fest osvědčili. Na 1800 ľudí je přikvatało. Organizovalo bě jun znova towarstvo Texas Wendisch Heritage Society, kiž so za zdjaženje kultury potomnikov serbskich vupučovarjov zasadžuje. Zahajili su svědžen z njemskorečný boží službu v cirkvi, v kotrež běže farak Jan Kilian hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vítaše hosči a informovaše vo stawiznach serbskich upućowariu do Teksasa. W Ralbicach je farar Szczepan Delan na čeroši domkowance nowy rad Lubin posvědčił. Po dopodniejszych gemšach su nowo twar przepodali, w kotrym šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujario sjatočnosť przewodžachu. Twar traješe lieto a płačeše 1,1 milion euro. Cištvoč je Sakska spěchovała, zbytk je vosada sama nazbierała. Nowy rad Lubin stej namiestnie starije brožnie na dvorje ralbičanskeje fare. Pod navodom dirigentki Judit Kubicec su prynja Serbska kulturna brigada, Serbska komorna filharmonija a skupina Johannes und die Gerstengarbe čera večo posleni raz predstajili oratori Vulkotna voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenije. Nieđesto zajemco z Českeje a Vužice bie se do aule Libereckeje Techniskeje univerzite dojevo. Skladnostnje 10. ročnice založenja tamnišeho kulturnoho towarstva čakuvachu so zastupjario do predstajenja za zromadne dživo ze Serbami a vuprajiću postvu dobre kooperacije v přichodže dale vesč. 44 konjacych zapšahov ze serbskich, katolskich a tež niemskich wokolnych sow je so čera na Nyšporje s požonowaniom zapšahov Krosčicach w obdźiliwo. Towarstwo Cyrla a Metoda jako zariadowar bie z wotwosom jara spokojom, kajž organizator Juri Špitan krekne. Wóny celebrant dwurečného Nyšpora bie kulowski farar Gabri Šnauka. Tradicja požonowania konjacych zapšahov w obsteji hižo z lieta 2008. To bych się powiedział, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca, nimo moczelu, to już to słońca 21 do 24 stopniów, a sucho.
0: Krótko a słodko, kajś wulady na wiedro, droach, di szitko dere beży horni w Łużicy błyska czy też. Żany nie mamy, tu już wam dobry start do dzięczniejszej pundżele. Cimęciny pona po 8. Przyjemnoj, Milan. A Jakub?
1: Serbski rozwóz.
3: Ja mam iluzję, zapas mi kuzuję.

7 hodźin 41. Dźensa wječa rade zapiknyć. Radio Zatkula Wusewa zaso pod 8. dodźe sačich a tam so intensivne ze serbšćinu za wuknjacych zabieraja. Zapikće radio Dźensa wječa pod 8. dodźe sačich. Što je ekstremizm? Studi temu zabieraja so dźensa we Wojerecach, tamniša měšćanska biblioteka, Ludowa univerzita a Sakska krajna centrala za politiske kubanje. Dźensa wot večer 6. z přednoškom kajštěž diskusiju a zarjadowanje rjadu kontroverzne namjestne možeće rade wopytać, a to we Wojerecké měšćanské biblioteki Brigitte Reimann, dźensa večer 6. to tam budže. Jutze so zaso karty placaja, wuminkario witaja na seniorowy szkod. Jutze dwiemaj w korczmie panczycach kukowie. Tyż nowaczko jo su wutrobnie witani. Jutze dwiemaj pola karstena na seniorowy szkod. Dale do koniec Šunova, tam so jutze grilluje. DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, přeprošuje na kołbasu a rozmowu, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popodniu 5. Czekaja tam z dobrej kołbasku a zajmowymi rozmowami na zajmce. Dwie gminskie rady jeszcze mam po skitku. Rada w Halsztrowskiej Holi so zetka jutrze wieczor 6. tam niższej gminskiej sydani. A na gminskie posiedzenie jeszcze po wybach wiesnanosty do niewyczyć zwitani. Jutrze wieczor 7. to budże tam niższej gminskiej sydani.

0: Cebe taki na wasom je. A tam nie pądźemy, ale se pojedźemy do Brytnia Michałkow. A tam mała wieska na kromie wojerowskie hole. Tam miachu sobatu. Wujki Svedzin, široko w otwrychu menuc wrota nimale šitkich statokov a prosychu tak na dworowy Svedzin. Diana Fritschet z Grimichowa je se tam tež dojewa a je 2,5 hodziny trebała, zoby 6 statoki raz wopytała a se šitko tak prawie a dokładnie za nas wobladała.
1: Lepiej se to Brytniano Michałscy zorganizować muli lesu. Najlepsze wiedru. A sebe ludzi, koci šukodžuja so biesadujo a rozladujo bousy a dvor. Cíňači dvoru vita hosti z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom doživić prawe viesne živenie. Na tomčikec, pazorec, kujaškec abo metaškec dvorje poskyčuja kofetykanc, víno, hučbu a vezo tež staru techniku. W osobie są wyoblubowane traktory, też tutaj lanc. Wieska jest po strukturie tak mianowany Puczhoc, to ryka. Statoki leża na prawo, a na lewo po boku drogi, za nimi, gdzie potem nydom się słuchon na polo, albo też na wuku. Miena statoku klincza serbskie. Hač do 80-ih let, tak so je mi runje tež išče ve vse vopodstatnivo, je so tu popuču na hasach išče serbsce rečavo, dženca tu na žemje s vjesenami, niko viac nje najdu. Vosnavsku náladu postáhu so nečívajce toho holce britnianskej rejovanskej skupine. Kotrež z oblikachu si svedženskú drastu evangelských serbov. A dež tuta stučka zaklinčí, to netreba, če nikoho dvojce, trojce prosič, to so automatisce sobu rejuje. Vosebitostka za statoky tež ve vojerovskej holi je, zo zastupíš do kóždoho dvora přes tak mienovaný dvorový obvuk. A murjované sú statoky, keže kajš tež rodža a brožnje z červeného cieľa. A bylne švieska hišče tak mała byla, so dživaš, što sú viesnenio tu na nohy stajili, jaka pisanosć hostczom naprzeczo sapa. A tyś mi, tuś klitu, zasuta.
0: A to nasz przecież wy. Potem podla na dworom Svedzeniu Brytni Michałkach Diana Fryczec z Grymichowa je nam wotam rozprawiała 7 hodzin, 9 a 40 je.

0: Nowy dzień, Micho Cyś zaspiewa, a słońce so na nas miewa. Ach, co dawa ręcze, o 7 godzin Pecza postaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dzień za rano Milena Szwedzic z Miłoczic.
2: Drude przyjął się proszcze mir. Nic, dokąd spieszyć korunę szpatne było. Ale dokąd sobie szydnym dniu husto te koruna czasne wotmiła. Rozmowy, pojeszcze, terminy, mysle, a miestem lidma wokomik, w kotrymż możesz woprawdzie raz krótka przy sebi być. Mir za mnie neryka, zo szitko z mirom stej. Skiery to ryka, zo nie trzebam nastajności fungować. Zo możesz krótka przeduchnąć, bez to, zo bych direktne zasady przychodnego nadawka kwatać dobiała. A runy tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi kusk wodstawka, a pomaja mi, żywienie zaso jasniejszo widzieć. Znano mir na końcu zcyła tak niespektakularne nie jakaś klinci. Ale je runy to, ktoś na zaso sortiruje. W takich wokomikach potem bytnu, bo nie je niedzie daleko precz. Ale nam się bliżej, hat schon nemernem schidnem new spoznawamy.
0: Dobraj, Milena Szwedzic z Miłoczic, na roku a zamowitości farskie wikarie, panczycy kukoł.

Witajcie na Morawu, wasa męczym po wasmiche. Wjacać 30 Serbów je tu chwilu w Dolnych Bojanowicach Českej na Morawie popuczu. Tam swiecza na Svjatého Václava swoje hody. Dożnia też letusze wino menuce. A čera je znova nimale stoporu młodziny narodnych drastach, tak mienuja to kroje, rejowało, albo tak mienowa, wokoło tak mienowano maju, to je wysoki sztom, podobne nasze mie, do to bychu połsy kodzo, a spiwaja popuczu, kaj słyszymy. No widzisz, no a dżęca? Dżęca zaja cymbalowe skupiny przy tamniejszych winowych pincach a prosza do zromadnego spiewania. Kojżdy lito dojedzie się tuż też skupina Serbo na Morawu, żeby się to raz lubić dało. A jeli macie lożce to raz wobladać, jak to tam wupada, jak to tam wodbieży, loniśmy tam z kamerą za wulatko podlabili. Mediatece możecie się to jeszcze raz wobladać, ARD Mediatece pod hesłem wulatko, a so jeszcze raz do českiego świata zanurzyć. Rič, namakače přinošk vo podavku a môžete si tež ešte raz českú národnú drastu a tradície v Dolných Bojanovicach v Českej na Moravie vobladač.

0: Je 8 hodźin a 12.
1: Policja z Gili.
2: Po čerošich wólbach we Nebelčanskej gmejnje je nichtu we serbskich Baslicach škarał před domom Mirka Domaški, kiž budže pravdže podobne nowy wesenosta. Policja je nam rano obkručiła za su přijeli dla rozestajenja mjez dvěmaj osobomaj, kotrž su zmirovali. A v Kumwałdźe je so 17-letny sobotu večer z motorowym rolerom walił a so lochce zranił. Policja je zwiesćiła, zo nie bie roler zawieszczene, zo bie młody muž odbieżanu značku przyczynił, a zo tež žanu jezbnu dovolnosć nemieše. Zdobom bie pił, a dobyše tuž na wotevzače krije.

0: krótko po bědlk nadźěwečeje. Kak sty katolska cyrki němski k bytostnym prašenjam našeho časa? Najwotmowy pytaja biskopojo od dženstnišeho na swojej nazemskej konferency we Fulge. Wotře tam dokładnie punže, Milano, kotre prašenja chce ja tam rozimać.
1: Hajme z druhým cedža cewe dżeń vo kumšnej inteligence diskutować, kajž pisa agentura KNA je wukadžišo za to pismo Bamža Lea, kiž žada se wotbrunjenje KI. Dalša tema sú njedone voľbe ze silnými vúsledkami za AfD. Vosebie ve Saksko-Anhaltskej však vočakuja cirkve vutru konfrontáciu, jeli AfD knižanstvo prevozme. Tež vo dareniu organov a pomoce za suicid cedža biskopio na svojej konference debatovač. A vočakuja tam prvný kroč tež nového zastupera Bamža v Niemskej. Hubertus van Megen je připovedžil zo cevo oktobre ve Vatikáne vo reformách cirkve v Niemskej rečeč. Wieso maja w tym zwisku też lajskie organizacje w oczakowania? Dalej tak w tradycjonalnych hierarchijskich strukturach wiedzie do slepeje hase, pisaja wone w apelu na biskupsku konferencu.
0: Kotra sojenca skadżuje wodzięcniszego na swoje nazemsku konferencu, a to w Fulge w Hesenskiej.

Aż da tyś już tak rozpierzeni, kajś ja. W Szejkowie nim se szybkał na jubrani borski jest odżęca, swietowy rekord nastaje. Tam co przez tydzień hiżo najwyższy wieternik cywil swieta pomału natwarili dżęca. Ma se tam one najwyższy wieternik cywil swieta dotwarić. 305 a 60 metrów je wysoki kolos. Tak wujki kajś telewizyjna wieża Berlinie niekak, tak wobhospoda dreżdżanske przedewzacze Gikon. Wobchowne wieterniki są niekak 200,5 metrów wysokie. Dżęca so, kolos dotwari, turbina so do wysokości czaha. 7500 domiacnościu może wieternik zmieni.

0: Kaczki!
1: Skónčnje přesoka Mira. Ma swój mapu sobu?
2: Wieso, Benno. Ty nadzio mne tyś. Sym w obchodzie čip na kajke masz.
1: Twoja pak je bóna. A tosta.
2: Twoja tola tyś čenča nie. Da zme je moj znajmenča kuśle dosć kartu za minjenje.
1: Što mniš? Ja wobladam si twoju mapu, a ty moju. A potom vimoj, što chce kuśle znaju mieć.
2: Rady. A potom môžu moj minjeć a jednać.
1: Cool. Ma samo jednu złotu kartu muzjale. Po, cool. Złotkiel daju masz?
2: Pod mojeho kuzenka. Wun cyszy na kuźdy pat mojeho mesja mieć. A je mi za to samo złotego muzjalu dał.
1: Syra sladła, kelko je ta hodna? Wona je tole zawieszczy jara zrytka.
2: Nie, mi so karta lubi. A tak abo znak niecham ju przedać. Čo je nekeľko by za ňu dostala?
1: Předač? Jutri necháš. Ale snad šla chceš ju minieť.
2: Nemyslu si, zo nešto máš, za čož by svoju najľúbšiu kartu zamenila.
1: Mám ju jednu epic, legendary, special edition kartu od Maradony.
2: Je vopravdže krás. A neskýš?

0: na połu dźewjećich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: Tež w drugim kole wólbu wjesnanosti gminy Njebelčice so mjeno Mirko Domaška husčišo na wólbnych listčikach jewi, ač dosta oficjalny kandidat Tomas Klar woso. Po tukwilnym rezultacie docpie Domaška 11,4%, Klar 47,1% woso. Doskunčny wuslědk wólbu so dźensa připonju wozjewi. Neposrednje po prynim kole bě Domaška na naprašowanie mediju zdźělił, zo zastojnstwo wjesnanosti nastupi, jeli we drugim kole většinu voso do budže. V texaskim Serbinje su čera svojim mjestem hižo 8 a cicete vendeš fest vosvečili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo bě jun znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kiž so za zdžerženje kultury potomnikov serbskih vupučovarjo zasadžuje. Zahajili su svedžen z njemskorečnej boži službu v cirkvi, v kotrež bješe farar Jan Kiljan hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vitaše hosči a informovaše wo stawiznach serbskich wupućowarjo do Teksasa. W Ralbicach je farar Szczepan Delan na čerošej domkowance nowe radlubin posvědčił. Po dopodniejszych gemšach su nowo twar přepodali, w kotrym šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Sedujajo sjatočnost přewodžachu. Twar traješe lieto a płačeše 1,1 milion euro. Ci štvorče Sakska spěchowała, zbytkje vosada sama nazbierała. Nowe radlubin steji na miestne starie brožnie na dvor Ralbičanskeje fare. Składnostnie 80-letnego wobstacza domowinskeje skupiny Wohozy je przedseda domowiny Dawid Statnik sobotu dowolietnu domowinianku a przedsedku skupiny Ingu Nowaku z mytom Serbski Dudak poczestił. Mytowana je poslenia wełsy, kisiszcze aktivne serbszinu nawożuje. Na svedženskim zariadovanju Inga Novakova v Uzbjene zo je serbska narodna drasta regiona vosebite pokvat, kiž ma so zdžažeč. Domovinska skupina v Vohozach ma tu kvilu cina čečvonu. V podstupime bučera večo v ustajenca nadčasne serbske vumjostvo otevrena. Vjaca hač 120 zajemcov bje na verni zažu přišlo. Skupinje NSK Lipsk a kolektiv Vakuum pokazate tam svoje najnovše tvorbe. Hudžbnje v obrubi štaj otevrenje Shannon Soundquist a Paul Geigerzela. S tobom pokaza vumjoča Janžel van Hell svoju serbsku drag performance. To bych upowieszczył, kiedy nam akacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmijemy nimo moczy lutość do słońca 1,20 do 4,20 stopniu, a w ostanie sucho.
0: Krótko a słodko, na droch dalej wszystko dere, a wieszcze bieży tuż przyjemno. Dobry start do dzięcniejsze punczyle do nowego tydzenia.
1: Serbski rozwóz.
0: Trzy mięczyny po napodziewie cichie.

0: wesołego trobu. Wona nam zaspiewa. Anna Maria Brečnederec tu serbskim rozvosu sedam menšinov po napou dževečiche. A ja nebelčicach, tam su čera v drugim volbnem kole vjesna nostu vuzvolili, o tom sme tež hižo rune našich povešćach rozpravili. Na liščiku steješe jenički oficialny kandidat Tomas Klar. A tola meješe vun kontrahentu Mirka Domašku, viac hač ci štvrčine vojbnokmanych je votvosovavo a zajim bi nesmjene vojki vosebje tež potom, jako bi vojbne lokal zaurene. Katka Pöplec bi namestne, jako su vojbne listčiki vuličili.
1: Čeho dlastej tu telko ľudži vokoło jednoho blida a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole sem so včera zađiwa naprašała. Wiedzach wszako, że je sytuacja niebylčicach napjata, ale jak ja je w obydlarstwo patrzyny, to może včera namiestnie dożywić. Przeco zaso si przyladowario nieszto przyszeptachu, nekoci tykachu swój nostyż przedaloko do wólbnych podwożków, tak so dobiachu je wócy napominać. Na wusledkach pak to niczo nie zmieni. Mirko Domaszka, kotryż ani na liščinie nie stieje, dosta 323 głosów, a z tym 1,47%. Cyrkunie 823 głosów wiac, hać jeniczki regularny kandidat Tomas Klar. Mies przyladowarymi bie też przedseda zaradniskoho zwiazka, Stefan Anders, kotryż so wieso wieseli, gdyż maja ludzo zajim na demokratiskich procesach, ale też wun bie zađiwany przez wulki zajim przy wuliczeniu.
2: To wuprodziera nie ośrednie poprom drude jenom, a podujera się to wubladaja, że tak wiele ludzi się nie to szażeni nie są dożywił. Ja się myślę, że to wszystko jara emocjonalnie o tuczasnych niebylczycach znaczy się na wysta niedowiera naprzeczo tym jeniczkim, kotyż to wuliczasz, że tak praje bieży. Musi muszać je myli znojenu skrożbu przeczy, bo tym prydym szekali tych wulbów. Tak so se ta volba dobova še moše provač od okresa a snač, tiž se z toho sit njena, bo tam musel bunce si to neki cilj dokvaljno obladač, hači od tiž o praje beži.
1: Volby same su mirne odbeželi, prajihju volbni pomocnice na mestnje. Napjatost špije hakle pri vuličenju pytnič. Napjaty bi je zavest, če tiž Mirko Domaška jako telefon klinka. Nekotre menšine potem, zo je so nakvilne vuslet kvozevju, sem jeho zazvoniva. To sedziesz o runie ze swojbu przy wieczeri.
3: Moje dzieci syty nie gwiazda nosna, a potem se od moju snano to tak upada.
1: W 48-letny nan dwieju dziesczy, kotryż chodzi rady na hojntwu, nie przed nieszto tydzieniemi jeszcze z cywa z tym liczył, że musa zwiazda nosu stać, każ sam praje. Nitko je tola szo hinak.
3: Wutrom na Jack za dowieru, sem na nas zrozumiu. Ja budu najpierw się do mojej zaoblaczka tej finanse su. Kak wupada z twarskim dworom, tam to te sware na odworu. A kak je to cyrkun na położenie. Gdyż się żadne pieniądze nie masz, to musi czynić, że chceś. To nie smie być za gmina, je nież to osobite, albo nież lepsze, hać w obydlaju. Gdyż się niczo na koncie nie ma, je nie smie dziewać. Tam to je najpierw czorna nul stać, potem musi dziewać, gdyż to nie idzie, dobijen lanaczka, jen ten pas w okolokus cięciścieni.
1: Finanse, twarskie dwo, cyrkunne położenie. Domaszka chce so pośrednim zdaczu spiesznie kratu przyjmać. Runie tak wielkie wyżadanie, kiedyż czarną nulu docpieć, je zawiesce ludność za sobą jednać. Tak przyje się to też przedseda zarednicko zjazdka przy klosztorskiej wodzie Stefan Anders.
2: Ja bym zjara nadzieję, że ta gmina nieka gromadzie zrośnie. Ja się myślę, że jeśli by się to dobrze stać, by się zrośnie dobli w oboje boki 20 kroczy leoczyjcza znać co na wycone dybki koncentrować. Hać ta wola k tomu tujo, a też ta kmaność. To się nie zmyste, ale ja się jara nadziejam, że tomu tak będzie.
0: Tak daleko z czerwszego wolbnego wieczora niebylczyca, chacz sytuacja gminy nie zmieruje. Sztubie, czerwsz pak możemy się wieści być, dzięca przy południu wozywi wolbny wubiok, potom doskonczny wolbny rezultat. Katka Pöplec je nam rysowała, jak je czera wolby, a kto czera wolby wiestanosty, a wo sobie wuliczynie. Wosu odbieżało niebylczycach, 8 godzin, 41, tu nam netko zaspiewa Frank Wesela.

0: našich połyšćach će to dźensa rano hižo zoni ličera, je so w ameriskim Texasu Serbinje mjestem hižo 8 a 30. Wendisch Fest woswyćił. Naš kolega Clemens Schmidt je za nas namjestny mez drugim, tež za serbski telewizijny magazin Wulatko svedjen przewodža a tam je tojšto dožywił na przykład tole. Teksanska kapała, zapiska, czysko teksansku polku. A ja, to są w Dolnich Bojanowicach, za się też prasza ja. Stodre to je, horca tam też bysze, 8.30 stopniu, a tola je na 1800 ludzi przyszło na 8.30 Wendisch Fest Texasu, samo niemskoryczną Bożym szu, co tam czera. Waswiecili? A, tyż tu nawet tam nie znate Kirluś, co tam zasłyszał. Cyrki Serbinie bie połna wieriwych. A bynnyszo Teksasu doło hiżowiacy aktywne serbscy nereči, je tam serbszina, aber tyż teksanczynio reknu, je wendysz tam nadal prezentne, tak wulada stuwa tam niekotre serbske napisy na taflach dys a dys zaklinči niekajka serbska melodia. No a potom masz samo tej styrch, zamoža tla niekotre svoa serbsce reč. Takaž prezident Texas Wendish Heritage Society po takim towarstwa, kich zasadžuje so za zakovanie serbskie kultury Texasu.
1: Dobrý dzień. Ja sem Richard Heduš, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendish Heritage Society.
0: No widzisz, 8.30. z Wendish Fest Texas im Serbinie. Poprawam. Bychu tam čera rade tyž serbsku kapavu abo dživadvu skupinu z Vúžice vitali, náže pak so to lica radživo neje. Zadve leče potom na 40. jubileji svedženja pak chceďa potom na kúže pádza so z hošči z Vúžice vitač.

8 hodźin posta, haj, ranče zerja su dawna hižo skadźeli. Za to może čeđenca večo, to nakvatat, čo čeđenca rano zapasli. Radio Zatkol, Zatkula vuseva 2 hodźine dovo, od 8 do 10 zabiraja so čeđenca intenzivne ze serbšinu za vuknjacych, tuž zapikče radio, čeđenca večo, od 8 do 10. Jutze so zaso karty placaja, wuminkario witajania za seniorowy szkod, a to dwiemaj w korczmie panczycach kukowe, tyś nuaczkojo su wutrobne witani, jutze dwiemaj pola karstena na seniorowy szkod. Jutze jeszcze witani do koniec Šunowa, tam so menujcy grilluje. DZA, Niemskie Centrum za Astrofyziku, przeprosuje na rozmowu a dobrą kobasku, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popołudniu 5. Czekaja tam na was z dobrej kobasku a rozmowami. Zajmcy są wutrobnie witani. Dwie gmienskie rady mam jeszcze po skitku rada w Halstrowskiej Holi sozetka, a to jutce wieczor 6, tamniejszej gmienskiej sydani. A na gmienskie posiedzenie po wólbach wiesnanosty się do niebyczyc witani, jutce wieczor 7 to budzie tamniejszej gmienskiej sydani. Jedi macie lożce do slepo dojeć na zaradowanie nowa nakłada knihi Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier. Możecie się tam dojeć do slepo do Serbsko-Kulturnego Centruma, a to jutze wieczor 6.

Super, jo był ten super kokot. Sobie tu bark wach, gaż niszcze byli na tom wierażku szyknych żnionych zwierzyniu. Nie trzeba się tużny wysz. Słyszysz o gażince plana z reportażu. Zwie, aż to dawno jeszcze nie oszło. Wiedzę wam net przerażeją, ja som Ania Kochoć-Szwarcowa. Witam was uczobnie na Panieżewski aktualny magazyn.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Orjowaś, Žižek Sebastro.
1: Wycarskiego programa.
2: Jo, koko, ty ostajo, końc tyżynia. Zasywa zryżyś tu na super kokosze w naszym żyńcajnym czojeniu. Tejkę głównu rolu grajo. Słuchaj jeszcze raz, lubi Žižik.
3: Kokot spiva. Teke ga što pičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesveše, dokula ste přijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj přijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to w obtyžujo, pen se pyta mój kraj, w ketarym šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaka są twoja przyjaciółka, kokot?
4: Kikryki!
3: Droga jo bywa daloka a obsieżna. Nie o gazeuszem tak laszko namakasz kraj, w ketarem sebie luże gubu we drugich nie tergaju, a żoż meże kużdże pe swoim żywy byś. Skęcnie pak ste przyjaciela tam dojszwej. Jano aż we wonem kraju jo bywa wednio, a w noce slipa szma.
5: Co ga jo se we waszej se stało, aż jeho tak szma?
6: Wielika niegluka jo se stała. Węco jo nam nieco zazłabrało. A niento se na niebio wiecy nie pokazują.
4: Pykryki! Pytam, z co jo zawieście rozgniwali, albo z cze ksili swyńcu do pokazasz? Aż jo nie trybasz o co?
6: Mężno, aż tak niekak bywa jo.
4: Co by wygronili, gaż wam swyńco zasej dojse przyniosą, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował?
5: Ale doma ga sme kuždy žej mieli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaudu skrciu na gnojnišćo, a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A coś nie by wierzył, gaż to nie by widział ze swoimi owocami. Pamawem, cewa pamawem, su chopili prydne, swyncne pszugi za garami schadasz. A aż do żyńcajsznego jo to tak westawo. Gaż kokot zajcza swoja. Zaspiwajo, schada swynco, a buzi małe Žiši wesebnie lubie zespania.
2: Svinca jo zase dojse přinjas, naš kokot, der je tak. Vin jo deo u nas ešte raz ve srežišču stojaš ten kokot, okoláš ninto kažnjone svežinje mimo su a na svežinjach buža akle zase ve přidu cem leže gvonu rolu graš.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisiaj. Jeszcze 3 tygodnie musisz uknąć, pen pak są na zimskie ferie. Pytaj się za ten czas jeszcze za rednią zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przesy w drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albatowa, już nasz, znają się już, szak jak wy na zagrożenie Nita za možinske živo v Hršebuzu a jo cesto duce v Hršebuzských šulách. A co tam bužo? Žo to jo? To ulicujo Franciska vám sama.
1: Ja cu všetkne žiši učobne přepšo seš na feriu Graša a te su v 6. a 20. oktobra až do 30. oktobra v dešne letosa a tam co my jaden ulicu niš do Klunkera, my co my teke te dešajnske alpakaje se ogledaš a my co my teke do Börku ješ a tam co my pokład serskiego krala pytaš.
0: Jo, to buža redna věc. Chtoš jo žaseše let abo starše myža pedla byš, tož deje vaše starše písaš na franciska.albert@domovina.de. To paši dogroma de píša 10 euro. Program jo přecevet zjegar žasešich točich.
2: Nie, to njamku popšerom cynišť. Zapšerom nic. Jo, nint to napšal do úzešte.

0: Tyženje dwójko są na naszych sach zase słyszeli serskie żnione nawogi zabijanie albo łapanie kokota, a sobie tu jo był super kokot Bergwach, ten wielki wyrażk żnionych słyszeniu. To groni szukne litosne prydne krale są se nim doubiegowali miast sobą, jeden a dwa żaszczajo ich było do gromady Bergwach, zariedwar super kokota jo domowinska żupa dolna Łużyca. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzi
1: Heike Apeltowa jo była za domowinu pedla.
2: My jsme ho jako celé biuro domoviny od župy a také od regionálního biura, to je náš taký zgromadný projekt a myslím se, budu se sobou starať o zastaranie tých žočů.
1: Svěžinská uka při vilišťach jo se pemałem ponila.
3: Ja som z Mosta.
1: Aha.
3: A to je moja žoka, jo te je z Mosta.
1: Co się o, gledasz?
3: Ja, gledasz na ten super kokot.
1: Jo, ten faworit, ten wasz?
3: O, ten Loret Paulik.
1: Co wy ta kralowka, Katia Hoffmanowa?
4: Mój syn?
1: Mnie to. Jo, ten prytny kral był, lietosa.
4: Jo, wy też nie. Mnie to jo dobry retar.
1: Przy informacyjskiej stojnicy projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
5: Wiele wed naszych Zoria koni słyszy to łapanie kokota widzieli, a dlatego weni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programoju.
1: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Heusler jo przyszedł ze zagroniteju zasadzkę przeszania Romi Rufowyju.
6: Ja som służbnie o... Z krajnym raszczem, ale czekaj moja najlubsza przyjaciółka, jo kraloka żyluje, a ja tlocym palce.
1: Rejtary a ich kralowki są se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krytel przygotowały wedbieg zarejtowania. Przez ulosowanie jo se pestaju rejt za tych jeden a dwadzieścia rejtariów.
7: My są grony Johanna, ja som ze Szkodowa. A ten kral, jo tym. Ja som ulosowała, jaden.
1: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przesiek priednych kralów z kralówkami jo kupka na unt przewieziowała. Jeden za drugim jo nięto rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa a Berkowar Erik Biwur.
8: No ja dem nejprej kronisz per snaż interesantnych wieców w Berkowach.
1: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta a Julia Bierinkowa z Drejc.
9: Ja som přece za to, až teke nekota, že si súraz narieže, kenž do toho nie sú mieli zúpa kokor.
1: Jo, to riednejšie na tom super kokoše.
10: Vížim tak viede drastvy o šakorak drastvy ze šakorakých sú.
1: Jo, víš čo teke, so čo teke?
10: Jo.
1: Jo, přece nic na takých svěženiach.
10: Jo, se pracujeme až žome kúšte raz serský.
1: Felny sú pegeňovali rejtary. Mogi rejtar jo přimał już za

0: Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
1: Mužce, ste so dobili ze swoim retarjom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rytowanie wokołac. Te su si to napšaudu raz zasłużyli.
0: Kto pak pepadnionient k sidle? Pemałem su retarje a kenie przy tom ziopłym wiedrie doperane. A miazy su se musali teke ksidle narezać, a to dwejc raz. To nie jo było laszko. Wiele rejtariów jo se obsunuło, abo padnuło z kenia. Na keńcu z tej były teke ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z mesta, a Česi tym gruntkę zeszkeduła. Rejtarje a kenie upyśnione z wieńcami susedali wetmelowaś, a su gjarzie rejtowali przez rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jo był spokojom.
2: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekutary su padnuli, ale to jo okej, okay, nic ślimne.
0: Tomu jo se mygała Franciska Albertowa przy zamknuć.
3: A aż do dnia to jo był super świeżen, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre retarje, a jo, prydnego krala mamy takie.
4: Ale żeby już opędnięto przyduce lieto znowu ten super kokot.
3: Jo, to jo nie to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kysel bydli po pojcach, ale startuje za smogorio, a to musimy to nie to rozsłużyć gromadze z nimi tam na miestnie, żadnej to byś.
5: Ja, z takim prejedny superkral Jodrie Popojcary Filip Kiesel wynio był prejedny kral na kokosze na smogarejskim dwarniszczu u Muszkojc, a z tym bydio byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Serbski studium na Uniwersyście BTU ma docentku. Szpatne sado we żni, a slipjenska wesada dostanio zelenego kokota. K tomu a dajśnym temam nento we drobnym wiecy a ojo grekoklim. Studium serbskiego ceptarstwa na BTU ma prednu docentku. Julia Berinkowa z rodom we Mestrze buža wet 5. oktobra ucyś prednych studiujących tego nowego bachelora. To obkrzyżuje nam zakronity profesor Maksymilian Piotraszke. Berinkowa żywa dotychmiast przy Serbskim Instytucie, a jo tam sobą zakronita za uwisze masterowego plana k weżywieniu dolnoserbskiej rycy. Wena je ukupowana ceptarka za serbszczynu, szpańszczynu a niemszczynu jako drugu ryc. 12 studiujących jose zapisało do predniego letnika. Wet nowego studioma serbszczyny za zakładną szulu wecakuje bramborska przelepszenie, coś nastupa brach serbskich ceptariów. Zinca zwiesie swietosnie na BTU zachopięk nowego semestra, zawiezienie za serbskich ceptariów buża akle przyjduce tydzień. Porkojske bury życe sebie wiecie lichoty, gażo weto, kak maju ugledaś ich rolnikarske twarzenia. Gmeńskie ustawki pak dokradnie przedpiszu, kak ma hala za trajdu abo rolnikarski riet ugledaś, aby pasowała do tradycyjskeje krainy. We przychodzie, te je pak uzesza byś mężne. Privilegirowane rolnikarje, to groni také, ako naviduje svojský závet, deje mec vetchelaš vet nikotérch regulov, napríklad kak úsoké sú štiene, abo kak špicný jo vjarch. S nižtejším vjarchom by bola nová hala také tu inša. Kak budú dalej postupovaš vete vece, to bužo také vyče týma ve tvárskem a uvýšovém uberku Borkojského amta. Sád z regiona vesebne jabuka sú leto sád roge. Žni su byli skeri špatne. Přirunanju ze slednym rekordovým letom su bury jano dvě žasetki sada zežnili. Rono starše sorte njemivaju kušte leto jadnak derje. Namecne leto sliduju cesto dosć snadne žni, kroni Jan Rola, venjo jadnar tvocernje sada v Hozni, pla svego komerova. K tomu je přišlo ešti mroz, rozčilem jazo dobrymi a špatnymi letami přiberaju rono za małe tvocernje je to uvíše upomínajúce kroni rola. Myšinské sežice penizne dodank za svoje jubilejne zápust 2007 a 2006 ved Parkojského amta. To buža kvône uberk amta obradovaš srjodu ten tyžin. Pěš nás 4000 euro kšemiš spěchované, za to kše obstaráš mjazo drugim muzikové kapové a vělický svěšinský stajn. Gmejna ga njama veliký zál, kroni nam vejsna zastojarka Melanie Walterova. To pak bužo šeško, normálne dajo amt za kulturelne spěchovanie maksimálne 1000 euro. Rono tak nepředvíži i ta za přijduce leto tak veľa peněz. Ve úzešnem spěchovaniu obradujo amt tu srjodu. Veliký 126. zapust myšenie bužo 12. a 13. februára. Slipjanska vysada v audio mytovaná za ekologické napšały. Jej ordujo přepodane ten tyžin nižilu znamuško tak gronjone zelene kokot ved obsvětovego byrova krajine evangelskije cerkvje. S tym znamuškom cestčí byro konsekventno obsvětove management vesady slednych 12 let. Vesada jo instalirovava fotovoltaikove zavet, cisternu za dešč a ekologiski obšivava svojske vuki. Tege ustajence a zaredovania jo przewiadwa ku tej temie natury, przepada się buzio w ramiku tamnego żniownego zwierzenia. Jadro. Pomy audio pyszne, ale temperatury są jeszcze skoro lieszojskie. Na styria 20 gradu stupa zimca wetpłodnia jeszcze termometr, słońce świeci aż do wiecora. Gwistate niebie burza nam obrazić noc przy 9 gradach. Widzicie zajczas takim jest zase chłodno, ale takie widzicie jeszcze raz są samste uglidy, szop wiatro burza nam westać jeszcze aż do końca tygodnia.

0: Při telefonie mam nynto regionalnu pejedarku domowiny za Dolną Łužycą, hołbachosze buzutojo Hajka Apeltowa. Dobry dzień, Hajka.
1: Dobry dzień, Anja.
0: A wy na co szuknych, ako se za serbską polityku zajmują uczebnie przeprzosysz na wiczejsze obradowanie domowinskiej župy Dolna Łużyca, hołwe serbskim domie w mieście, a na slednym zmakaniu na gwonie zgromadzinie jo stoją serbski kulturne centrum we fokusu, któryż ty se założysz. Bużo to wicze zase temam, Hajka.
1: Nie, to jeszcze nie było tema, dokolaż jsme my zwieścili na gwony, aż ten zajm bene wieliki, jo. Myśmy go naprzeżnik rozszylili tam na gwony z gromadzinie, a ten zajm naszych dzwonków to do kupku a towarzystwo sobą zesz, jo wieliki był, a to dla jsme my ten czas nie to podleżyli. A we wokognuszu jeszcze rozszylimy naprzeżniki, a ich zbieramy, my co my taki wopszerny wid mieć.
0: Wopszerny wid to goni, dają dwie wariancze za taki serbski kulturny centrum.
1: Tak, jo. A w obie wariancze z tej se teke przedstawiwi na gwoni z gromadzinie. A nint, co my mieć taki niemski kroniony stymungsbild naszego dzwonkojstwa.
0: Co my to jeszcze raz przedstawisz?
1: Ja, also jedna warianta by była serbski kulturny centrum w Deśnie założysz w tamnym serbskim dworje. A dalsza warianta by była hołwy Chrzebusu przy pisanym dworniszu. Toż to miestno ga znajomy w odmawych jaczu.
0: Potagamy seminarskie, co tam uskocują. Jo, a co stoi potem wiczym w Sreżiszczu?
1: Wiczy mamy jako prytny Fabiana Jakobsa, jako gość Procerskiego Instytuta, a on może nam przedstawić jedną inicjatywę, która się pracuje w to, serbske dworowe mienia jako materialne kulturne derbstwo przypoznawasz. A za to oni pytają za nosają te przospy, a togo dla bużo se župne przedsedarstwo z tym zabierasz. Znasz dają możność, a župa bużo nosa ka te przospy.
0: Dlaczego to tak ważne, aż budu derbstwo?
1: Tam dają wszakie mienienia, Ania. Wszakie to nie mają jako ważne.
0: Jo.
1: A zasadnie mamy to za ważne. Dokolaż, że wo widowność te dolnoserbszyny. A czym więcej my przypoznawamy, czym więcej se nażyjomne taryc teke rozszerio. Teke optiski, nicka.
0: Jo, po takim burze to dalszne dyskusja znasz.
1: Zawisze.
0: Jeszcze dalszne ważne temy.
1: Se wie burze my naszą gwonu zgromadzinu, ako jo była przed dwiema tyżyniama ugodnosisz. My mamy w 7 szulach w Dolnej Łużycy możliwość jednego zastupnika albo jedną zastupnicę domowiny w szulskiej konferencji mieć przez głosy, ale jako obradujące członki.
0: Po takim, co się takie wiedzy do szulu gledasz, jak tam ugleda ze serbskiego ucpu?
1: To my poprzednio już gotujemy, ale tam jo wiesta zmiana w ostatnich latach. Also wszakie członki są se na umęk dali, albo są einfach przestali, a przez to jest to nie to wopnowio, kronim tak. Znasz, przyjdziemy takie lepiej do umienia, miazy tymi zastupnikami a przedsedarstwem.
0: Po takim, ktoż się zajmuje za serbską polityką, ho, w Chrzebuzu, albo takie w bliskości, ten może się obrzelić na obradowaniu župnego przedsedarstwa domowinskiej župy Dolna Łużyca. Obradowanie zachopio się wicze, wytpłynie z jegarpejszych w serbskim domie.
1: Tak, jo.
0: A przy telefonie była ta pejedarka domowiny za Dolną Łużycą, to jo Hajka Apeltowa. Učebný žek, až čo nás informirovali.
1: Na zdrowe zase zvyšenie.

Chcemy jeszcze raz na to dopominać, aż puszcza Żinca, witaj z makania w Żandowie. Starejsze a mniejsze dzisiaj przeprzosują tej uczelnie Mila Zachariasowa, a facho, jako fachowa parażowarka. Zawitaj projekt Dziszoniach, a Krystyna Biedrichowa, w tamnego familiowego zmakaniścia. Wetpodnia zegary trzych, dejali tam byś, we familientref to jo na drodze Elisabeth Wolfowie, jaden a stoża jeszcze w Żandowie. Przyjuzjałszo se snasz już či přes WhatsApp abo SMS cez svojo 0176-85-412-155. Jo, to je bila moja sledna informacija za vas, Žinca. Naš kolega Gregor Klim z Mijoviče veci za vas v našem kulturnem magazinje. Miša uspešne a spedobne tužin. Čo žice vam Anja Kochec-Švarcová.

0: Zadkula.
1: Witajcie na Mordu Žomu Radia Zadkula.
2: Studenća maja jeszcze semestarske proziny, a tak je so budało, że możemy Hanna a ja skończę zaso raz zromadnie za mikrofonem stać.
1: Ale dźensa nie smoj sami tu w studiu, smoj se wi nikogo przeprosowoj. Serbsce wuknjaceju.
2: A to je dźensa mianujce nasza tema, nawuknjenje serbskie rycze, kotre motivacje, čeže a pomoc za tym cia.
1: Štu je zcywa Serb, jak so wuknjacy sami čuja.
2: A mały quiz mamy też jeszcze przygotowany.
1: Nitko się wyzoczytni, stu najudżęca tu jako eksperta i przewodzuje, to dobicie so jeszcze troszkę szczerpnić.
2: Abo poladajcie jednore na Instagramie, tam smój wam wyzotyś zaso w obrazy a samo video horostajwoj.
1: A niszto jeszcze pobrachuje, gdyż smój runie przy przypowiedzinach hudźba. Claudio so?
3: Hej, tutun tydzień mam znowa cześć hućbu za dźensniši večer zestajić, tak mam serbsku hućbu skupiny Astronaut za was, Milena Vočerec, spiewa Njevedra.

0: Gdyż rěč wuknje, słucha jedna wiec přecoke domu z mylki činić. A drudy pytne, što tež hakle trošku bożišo.
1: Po sebie, gdyż lita długo přesvědčeno svůho wužiwaš a so potom, a potom ty nich to praje, ty wiesz, to poprawam, że cele druje woznamenia.
0: To je po takim wokom mi, gdyż bych najraczo jeszcze raz wszystkie rozmowy minionych lat zmieniła albo zmieniła.
1: Ale runie takie sytuacje słyszałam przy wuknienie serbszczyny wiedzą też k domu. Hej, a my mamy nie tylko jeszcze nikotry praszne na was. Na przykład hać szło, że my już to kompletnie w opak zrozumieli albo wyprajeli, a no macie wam tam nikogo takie. A tok nie nuszcza nuc pana.
2: Hej, a tok predeta szła, joe. Jo mi Hanna praszał, sym ja na, also jo aufgeregt, stotter się ma reka.
0: Na piate.
2: A ja sym smusło, sym ja na piate, also angetrunken, ale. Hej, to sym ja einfach wopak zrozumio. Hej, genau.
3: Hej, a nutko, nie mam żan konkret.
0: Przykład.
3: Hej, tak, w szynnym dniu einfach sytuacje dziesięć, bon, hakens, potem tym kontekst się tak z Romane twari, albo hej, sobie dostał odczon, tylko tak prawo szło, hej.
0: Hej, a znacz, gdyż wam tam niczy nucne pana w zaporadku, ale macie was na nowo, prawdę, jeny swoje, które szło, bo prawdę, szedzę za mnie niczy, a to cele jednore wam znacz, gdyż nucne pana, a gdyż macie szedzę za się czerzysz, a to szedzę za się budnicze.
2: Also mi tun zmina czeciło jecz, a jeszcz szedzę will, also wirklich Huster mit und damit und Smilk, Panne, also Stau, Staue,
0: Hi,
2: schon. Einfach, aber da ist ja noch ein Problem, was mein Jasek da mir so vorher eine Nähe mit dem Bukomik.
0: Da haben wir einen Zug für Jasek.
2: Hi, genau.
3: Hi, da ja vor allem na Kuste Partystag, aber da haben wir sie dich beschätze ich schon mal, da haben sie nie, dom, ja przecież się ma przemyslić ten rozczym jest po żel albo jack.
0: Okej.
3: Okay. Ja też nawet ale hej. Hej,
0: hey, cele rozczym do słowa, bo prawo samo na siebie wyważne mienieniu.
1: Hej, hono to nawet patrz, no. Hej, bo staj pak nie tylko tu, a hiszo na jednym jara dobrym niveau za serbsko wuknia, co chyba raz prajwa, a to lach samo raz wotwaj wytyć. Hacz macie znano jeden tip za ludzi, co cisz, co ja nie tylko serbsko na wuknić.
3: Hej, aby prajwa rytsze einfach, a nie cińcie się żane bo, za może cię smylki cińć, takież ja się myślę, że tun wetschidze so einfach wesseli des serbse ritschidze a halb von zu des möge des scheuene.
2: Hi, genau. Cinche einfach ritschidze serbse, matche wesselo, a potom doch schon beji einfach. Mal bepreim.
0: Hi, gess mo prädet des no swosheli, jenda wie so neskere wassebe. Potom przekusat, dass du dich wort und dübk, ja to nicht groß rausmühe, a ja to nicht groß ritschu, ja mojo bepom der Vokabula, wo te kim zu lernen, oder ritschatsch, gais so, wonne to, brune, prei, woi.

0: on us a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Zadkula.
2: Neuse Zeuse. Kuždu ponžedu.
3: Tež w druhim kole wólbu wjesnanosty gminy Nybylčice so mjeno Mirko Domaška husćišo na wólbnych liščikach jewi, hač dosta oficjalny kandidat Tomas Klar wosu.
4: Po mjestom oficjalnym wobkrućenym rezultacie docpy Domaška 51,4%, Klar 47,1% wosu.
3: Niesposrednje po prynim kole by Domaška na napraszowanie mediju zdzielił, że zastępstwo wjesnanosty nastupi, jeli w drugim kole wieczinu wosu dobudzie.
4: W teksaskim Zjabinie są czera niedzielu swoim miestem hiżo 8,000 do Wendyszfest woswiecili.
3: Na 1800 ludzi je przykwatało. Organizowało by ją znowu towarstwo Texas Wendish Heritage Society, kiedy so za zdzierżenie kultury potomników serbskich wupuczowarów zasadzuje.
4: Zahajili są swiedzący nimskorycznej Bożej służby w cyrkwi, w kotrej spisze fara Jan Kilian hiżo skutkował. Tyś muzeum w Serbinie wita się hostci, a informował się o stawiznach serbskich wupuczowarów do Texasa.
3: Rěčne centrum Vitaj je lica 9. kruč serbsku komiku Dživaničku zarjadoval. Ilustrator Štefan Hanuš je šulerjo cičeho do 7. letnika do rysovania komiku zaujet.
4: Po prvních letach v Hornim Hanku by Dživanička lica 2. kruč na Radvorskim dvorništu, dokož by zajím tajky vůlky byšu ju na 2 dny rozdělili pjatk a sobotu.
3: Kajž rěčne centrum zdělí, vobdželi so dohromady 1,000 dětí.
4: Pjatkje so znowa kóždoletna kjamuška 12. serbskeho gymnazija Budyšin wotmiewa.
3: Niedźe 250 ludzi přikwata k domu do kruščan jednoty. Dziejatna čodzin zaji so program, a wot 21 hodzin bychu durje za party wotdurjene.
4: Wjac vo večeru zonicze hišče w běhu wusyvania.
1: Zadkula.
2: Neuse Zeuse. Kóždu ponžedu.

0: Zatkula.
1: Počastu w studiu, a z tym witajcie wróćo do druje holdziny wusowania.
2: Tematisce wostaniemy jeszcze troszkę przy temie serbsce wuknysz, gdyż na jej studii najhoższe, tu jeszcze staje, wszako chcemy się so jej jeszcze troszkę wopraszać.
1: Dale zabieramy się so z tym, które możliwości masz po prawom mimo szulskiego konteksta, gdyż chcesz jako młodostny, albo też dorostczyny jeszcze serbsce nawuknąć.
2: A potem mamy jeszcze event konstydzenia w urodnocie czkiermuszka naszych lubych dwanatków, które szwotmy so piatk, k prynjemu razy wykruszczan jednocze.
1: A też przelat w letuszych czkiermuszach mamy za was przygotowanie, tak so też żaden karusel nie zapasniecie.
2: Wołóżmy przewod postara so zase Klaudius. Proszę.
3: Tež druhá hodina obdarí vás z reálnej hudbu a to s holaskými, tu je spev Modré viesce.
4: Modré viesce na mne svieči ty, červený vojen balí po zadku.
3: Bumiec Calvin Harris má hit Blame za vás. Britiska spiewaka Adele je też w naszym repertuaru. Ona spiewa swój najznaczniejszy spiew Set Fire to the Rain, Monika. Tu hodzinu w otyrić pak chce Andrii Spitank, zobyście rany spomyli, zaniesę wun za was melodię w sonach. Andrii Spitank, sony su sony. Jel wesela.
0: Zatkula.
5: Šodamna je vostudve.

0: Smój so jeszcze z dalšimaj serbomaj rozmawiali. Jedno z nich znajecie załaszcze z menu Beach Tour Elias Kummer, a tam jeszcze znaczy, że raz w zwisku z astrofizickim centrumom słyszeli. Jan Wünsche.
1: Tež wonaj staj serbsce nawuknowaj a prajtaj nam, kak staj k tomu přišłoj serbsce nawuknuć. Elias Kummer a Jan Wünsche.
2: Ke serbske

0: Pjatk 25. septembra wotmieso, kaj škujže leto zaso, kjamuška 12. serbskeho gymnazija z Budešina w 19 hodzinach zahaje so večo z programom a wot 21. hodzin wotorichu so potom durje za party potom.
1: Kjamuška bydere wopytana, niedze 256 ludzi przykwata do kruščan jednoty.
0: Do jednoty, sonečko zavešče, wiele z vas praša, popravom je mjenuce z vašňom, zavodmivate so kjamuška, kajštež pustnička dvanatku v Šunovje abo v Radvorju, dola lica su dvanatki to raz hinak organizovali. Čeho dla popravom?
1: My sme so za vas na kjamušku podali a so raz kaju za výčasa voprašali.
2: Aj my sme so kajš kujše lito, to enke z vašňom, ja so to vrlejo, sme so na te naprašvali, a teba su na podprajni čuau, wo ne nesu tak zile prajni. Zau ja spekulacije, da ba ne jo nike tak vazne. Hane musmo so pon za jedno tu rosnji, dokaz mo prajni jo to je na cool location. O možne ti se s tim pičom sam, vielleicht den dobit zokonjeć, a to bi posnič lita, bi šece bole taki plus minus nuring, a tola jo to eigentlich optimas.
0: A snacz so moli z tym troszkę wiac dobytka czynić. Wiem jeszcze z naszego czasu, że dobytk nitko nie by tak wielki.
1: Przedeś mi jeszcze rekli, niekak 250 ludzi je przykładało, to może poprom jara spokoją być.
0: Poskamy raz, jak oni to widzą.
2: A poprom jara spokoją, musimy ze z tym programom jen jara dobry otwór zostali. Tum raz krótsia čevak, a to pa se jo tetem vúčarom ľubio, dokáž to nebe tak doje, a to nebe sú jenoš te vážne vice, so te prajli tetem skečo, jara dobro otvoz dostal.
1: A môžeme telko rec, reálne večo sú dvanátky na kúž do pát milí, a za všetkých kocíš maja netko hižo strach, že bude pustnička, tuta bude zaso vyšunoje.

0: serbski dekanatny kruzk wabi nowych čłonu. A tuž smy so prašałoj, kak da ze dekanatnej młodźinje tu chwilnje wupada.
1: Tu jest prynie praszenie na referentku za młodzieńskie dzieło Luciu Szkodzinu. Na czym po jej mnieniu zależy, że równie ciężko nowych ludzi za skupinu zdobyć?
2: A ja nie niebo prawa, że to u mnie niekak ciężko. To cele normalne, że dałe tam je na wysta z fluktuacja, no to ma dostać na wykupanie, na studii, zawożenia i tak dalej. A tak mu stajne za nowymi ludźmi pytamy. Also po prawom każde lito, ladamy, jaki kruszk so równie wuje. A je na ciężko, a dzisiaj za to nieke takie menuacz, to skiery, jo, za wiele młodostnych do cuwa nowedża, za taki cuk z cuwa dała, ki se zetka, bo wyry ryczy, a te cukwinskie poskitki za młodzinu przygotuje, a to nam on nieke kusk ofensywni szowabimy.
0: A ja si myslu, druhe, se potom dola tu jeden abo druhi mysli dekanatna młodzina, što so tam poprawom čini.
1: A kotre nadawki na tebie čakaja, gdyż so pola kruszka sobu činiš, a kajko časa dobiš za to nekak zaplanować, jeszcze raz Lucia Škodzina.
2: Hej, to vosade juve rogyne, to jen tiž menuje dekanat, no. A ta serbska dekanatna młodzina, to su te modostne z naših serbskich vosadov, za kotrež sem ja po tej subu zamówita. A ja mam mi po boku tu dekanatne kruszk, a to su te modostne, kiedy chcesz so angażować, a przy zaradłanach im sobą pomaja. A to su poprom, also to skuje, że wosadę skoro mamu mu sobą stało, a te nadawki su cele szelake. Ač nek čajbare, no, abo kuchni nešto pomanu, abo drude ti im techniske vice, kiedy su trybne fotografovač, abo stano im ti čematisce nešto uđevač, tam mu cele jednere ladamo, što so za kuć dohodži, s čim se underečuje. A i dvice vopleto so mu zetkamo, so buchmo im te projekte, przyjone zaradowano, planowali, a pon mamu mesty drude te mniejsze zetkania też online, cele po tym szczerunie trybne, hoj pon emte te jednotliwe zaradowane, gdzieś mu so wyzo weselimo, gdzieś su się niekak podla, ale to kujże sam rozsuci, kelko czasa, a on wopraudzie sobie inwestować może.
0: To wszako docela tak szpatnie nie klinczy. Jedno praszenie pak je nam jeszcze do myśli przyszło, gdzieś sum dziel kruszka, što mużu pola kruszka w oprawdzie tworić albo też pohybować.
1: Czy od lasu z wida Lucie Szkodziny w udani nic jenaż na waszych zaradonach podla być, ale so sam albo sama z dżelom dekanatnej młodziny stać?
2: Hej, wyso masz jako kruszko te prawo sobą ryczeć, no, temu upostać sobą, te formaty, lać to wune tych modosnych zajmujesz, to ja wune narzędzie. Ha, ja bo szon prawo, so to na kujże pat udani nic jenaż na te zaradona przyjdź, ale w oprawdzie jen dżel to być, dokąd się dojście k tomu nauknę, hać niek nastąpają organizacje, albo jens wyso tyze swojskie wieru cele inak rozestaje, gdy się na przykład takie nocne modyny sobą organizuje. A wyso jen ten dżel, te wulkotne jest romanność, jakiś mu tym mamy jako kuszk.
0: Dziękuję Luci Szkodzinie, a slanotlama niszczu szkuli nitko zaim w kruszku sobą skutkować.

0: Zadkula.
1: Krótko dođe sačić nitko hižo mamy, a Dorika za naju zoje čas so rozžonować. Ale nie prajmy, albo czekaj, nie prajmy Bożemy, prajmy Bożemy, ale na zasa widzimy, dokąd smo ja a Hanna przyszedł ten zasa w studiu. A to ze zajmowej temu.
2: Mianowicie nasza tema przyszedł na tydzień ja Harry Potter, wszak oswyczy lica, prynny film Harry Pottera Becha 20 lit, dostaniemy nową serię Harry Pottera, ale wiatr o tym zonicze potem przyszedł na tydzień jeszcze.
1: Jara nostalgiske musowanie zawieszcze. A zatem...
2: Jeliście porany słuchali, jedną temu dżentanarzy nie jesteśmy mogli wobec mianowicie Germusze, a tu już poladajcie znacz raz na Insta w przychodnych dniach, budzie tam jeszcze na sztok temu przyjąć, a tam namagać jeszcze jedno wszystkie Germusze w jednej liścini.
1: Z tym drugą noc.
2: Bożemy!
0: Zadkula.
3: Moja żuma.